U našoj pekari na Valdebeku slušamo radio Maestral i pečemo pirovu peku.